życia dla psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

zachować obrazy, nie na mnie obrazić się pośleją na wybiegi lens i jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

ESK Braniewo. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
3: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: W Braniewie poranek chłodny, termometry pokażą 12 kresek, a niebo zasłonią chmury. Powietrze jednak dobrej jakości, więc oddycha się przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, ale słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr łagodny, bez porywów.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawca został aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby zginęły, trzy są ciężko ranne, a poszkodowanych mogło zostać ponad 20. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. A mówiła Zuzan Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury, a to po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
3: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
2: A dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki. Nie jeden, a co najmniej trzy bobry żyją w morskim oku. To nowe ustalenia przyrodników. Zwierzę zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu i teraz zauważono, że założyło rodzinę.
4: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych, no i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł Bóbry i dolin radę, nie?
2: Mówił leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski, co zauważają przyrodnicy, bobry w Tatrach świetnie przystosowały się do zimowych warunków.
0: SK Braniewo News.
5: Krzysiek Jaworski. Ruszył sezon rejsów na trasie Elbląg-Krynica Morska. Podróż można odbyć statkiem Anita z nabrzeża przy Mości Niskim w Elblągu. Rejs trwa około 2,5 godziny. Anita kursuje także z Krynicy Morskiej do Frommorka i po Zalewie Wiślanym. Było go, ale wesoło. Satyryczna wyprawa w głąb PRL-u czeka nas w Braniewie. W czasy kartek na żywność, wiecznych niedoborów i mortadeli wprowadzi nas czwórka satyryków zainspirowanych tekstami Mariana Załuckiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie 5 maja o 17.
0: Jankę i Wiktor w Radiu SK.
6: Do pracy, rodacy, i to bez żadnych wymówek.
7: No bo jak chce się, to się da się. No a w kongresie na przykład w Stanach Zjednoczonych jedna z pań weszła na mównicę z dzieckiem na rękach.
6: To może Jankes by przyprowadził Kubusia, swojego synka. A jak Kuba nie wstanie, to niech przyjdzie z Jimim, z psem.
7: No to dajcie znać, gdzie pracujecie i czy moglibyście przyjść z dzieckiem.
6: Albo psieckiem. 664 402 302, no i ten messenger. Tam jest głośnik, ikonka, mikrofonu, bla bla bla. Czekaj, wydaje mi się, że Jankes już biegnie z Kubą. Kuba!

0: Faithless też zabrało dziecko do pracy, bo to Bebe. Bebe razem z nim, Bebe Rexa. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy się z wami oczywiście i zastanawiamy się z samego rana, czy chodzicie do pracy i to takiej pracy, do której można zabrać dzieciaka.
0: Bo podobno da się do każdej. W Stanach Zjednoczonych babka normalnie w kongresie USA weszła na mównicę z dzieckiem na rękach. Co prawda zaraz pojawił się pomocnik, który to dziecko przejął,
1: o, dodajmy
0: ale...
1: również, że było to niemowlę. Takie malutkie i śpiące, więc pani nie mogła się go pozbyć.
2: I przejął to dziecko inny kongresmen, to tak tylko dodam.
1: Tak, to było miłe z jego strony.
0: Wyobraźcie sobie, jak zlasowany mózg musi mieć dziecko, które na przykład zostałoby zabrane do polskiego Sejmu.
2: Od razu z miejsca, koniec!
1: I głosowanie na dwie ręce. No dobra, to czekamy w takim razie na informacje od was. Jakie zawody są razem z nami i czy do waszej pracy można byłoby zabrać dziecko?
3: Cześć, Eska. Ja na co dzień pracuję w żłobku, więc moje dziecko odnalazłoby się tam idealnie. Natomiast z psem to bym się zastanawiała, czy wolałby być na sali i bawić się z dziećmi, czy jednak zapachy żłobkowej kuchni bardziej by mnie przyciągały.
1: Zapachy żłobkowej kuchni.
4: Tylko chciałbym zdementować, to nie jest kubka mojego synka.
0: Nie wiem, jak ona pachnie, ale...
4: No pachnie właśnie, o to chodzi. No.
1: Właśnie chciałam się zapytać, po czym poznałeś, ale spoko.
4: Ale słuchajcie, po szparagach zawsze jest tak...
1: Oj, smacznego!
4: A mój synek lubi szparagi. Jankes,
5: Kama i Wiktor.
0: No to dajcie znać, do jakiej pracy wstajecie, gdzie pracujecie i czy dałoby tam radę zabrać dzieciaka? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny? Pracowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna czy jedna?
1: Zachodząca chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku oczywiście.
3: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
0: tak jest,
3: która podczas majówki w Japonii przeżyła dramat.
0: Otóż, była telewizyjna prezenterka narzekała w mediach społecznościowych, że, i tu cytaty, było dużo ludzi i że, kolejny cytat, sytuacja nas przytłoczyła.
2: Wow.
1: A. Chyba muszę ją zabrać na przejażdżkę autobusem miejskim.
3: W godzinę szczytu!
1: Tak. O,
0: i tak jeszcze przy 30 stopniach i ręce w górę.
1: No! Klimatyzacji!
3: O, cudowne, cudowne.
2: Prasujemy dalej, słuchajcie, to teraz trzymajcie się. Trzymajcie się tej poręczy.
1: Trzymamy.
2: Co zrobiła, zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
3: No.
2: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
0: Mhm.
2: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
0: Swojego mleka?
2: Swojego prawdziwego mleka ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera nowego znaczenia.
2: No tak.
1: Smacznego.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: To co, komuś kawki z mlekiem?
3: Aha.
1: Dziękujemy.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
0: Naprawdę? Naprawdę, ja mogłem wybrać.

0: w ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakbyś umiał liczyć.
1: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
2: Dobrze, 5 razy 7.
1: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
0: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
3: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
4: 12. Nie. 24?
3: 3 razy 3 to ile?
4: 9.
3: 9, a 9 razy 3?
4: To jest problem.
3: 9 razy 2?
4: 32.
2: Ojej. Jakby
0: to się rymowało.
2: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Trocki w newsach.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Autopromocja.
1: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Poranek w Braniewie przyniesie ochłodzenie. Termometry pokażą 13 kresek. Choć słońce się pojawi, nie zabraknie chmur. Jakość powietrza będzie dobra, więc oddychamy swobodnie. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni. Przygotujcie się na zmienną aurę.
7: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 6.30, to SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
10: SK Sport News.
9: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek.
12: Dzisiaj, ja cię kręcę. Słuch ci naprawili i ci wokal od razu podkręcili.
11: Może coś tam przewiercili się kawałek za daleko, rzeczywiście.
13: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
14: Siemanko, SK z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać na stopniach z tyłu. Pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
12: Taka jakaś rumowanka, dzieci śmieci, coś te sprawy. Mm-hmm.
11: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana. To mi mama mówi do dzisiaj.

0: całym kraju 6.38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja niejednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki, gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mm-hmm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: Odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said. Radio SK. That's what she said.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boom Si Boom Si Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boom Si Boom Si Boom. A to, no, to, to, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10:07.
2: Happy birthday to you, Dominika.
3: Eska budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
4: Witam.
1: Od której już na nogach jesteś?
4: Boże, od 6:00.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiać wątpliwości, ty dzisiaj działasz w trybie 1 z 10, czyli...
5: Proszę na siebie.
6: Tak, jednym słowem, sama zgłosiłaś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 dzień maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień, kiedy mój tata również się urodził, więc no, sami dobra, fajni brawo. Ludzie tego dnia się urodzili. Chciałam ci powiedzieć.
1: Brawo, no. Bravissimo.
6: Wszystkiego najlepszego, Dominika. My ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
4: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
1: A co robisz na co dzień, pochwal się?
4: Pracuję w sklepie spożywczym.
1: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
4: O, kochany, dużo się tam dzieje.
6: A co macie?
4: No? Czasami się zdarza, wiesz?
1: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
4: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
1: Czteropak?
6: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
1: Po oczach.
4: O, po oczach, po rękach.
1: No po czteropaku, no wchodzi facet bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko wyszło.
6: Dlatego jak jest, nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
0: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka od nas wpada do kasy.
4: Elegancko!
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej, to będzie piękny dzień, zobaczysz.
4: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj teraz.
6: Oczywiście.
4: To pozdrawiam laski z Piętnastki i rodziców z Węgrowa. I róbmy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę SK będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować?
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę wniosek.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: Poranek w Braniewie zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 13 kresek, a niebo będzie przeplatać chmury ze słońcem. Powietrze czyste, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni. Idealne warunki na spokojny dzień.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
3: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
2: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
2: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
5: SK Braniewo News.
6: Krzysiek Jaworski w historii zapisał się jako wybitny wódz i strateg. W 450. rocznicę koronacji Stefana Batorego będzie on bohaterem spotkania, które odbędzie się w Braniewskim Centrum Kultury. W programie konferencja historyczna, koncert patriotyczny i wystawa. Początek o 13. Kartacze, Ruchańce, Swojski Chleb, Dziczyzna czy Sękacze. Samorząd województwa przekazał 250 tysięcy złotych dofinansowania na imprezy promujące żywność naturalną, tradycyjną i lokalną. Jest wśród nich 20. Elbląskie Święto Chleba. Odbędzie się ono pod koniec sierpnia.
7: Jan, Wiktor w Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
9: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na Eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
10: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
9: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
10: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
8: No i co? No.
9: 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Dzisiaj nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze. A są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. Co, no. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
1: To ja przyjdę później.

0: Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?
2: Jesteś proszona do odbierania telefonu.
3: Ależ oczywiście, zapraszam. 664-402-302. Nasz numer telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne skowe gadżety mogą być wasze.
2: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku? Dzień dobry.
3: Jeszcze go nie powiedziałam, żeby trzymać telefon przy uchu. Tak, zapomniałam
2: zawsze,
3: o tym powiedzieć.
2: Jak to mówisz, ale to potem jest idealnie.
4: Ale miało ładne połączenie.
3: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba nadal nie powiedziałam, żeby
0: teraz
3: telefon
0: tramwaj,
3: przy uchu
0: teraz
3: trzymać.
0: Trzecie samochód, teraz tramwaj. Czas na statek. Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu Eska.
5: Halo.
3: Dzień dobry.
2: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
3: Jednak pierwsze. Na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem?
5: Roślina.
2: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Drugie. Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi?
2: Ja wiem.
3: To jest trudne.
4: Ja wiem.
2: Ja też wiem.
4: Ja też. Pan wie?
2: No co?
3: Tak!
2: Nocą to się nogi pocą.
0: Czyż to jest oczywista oczywistość?
3: No nie wiem, chyba
0: są odkryte. Chyba, że są odkryte, to tak wtedy.
2: Uwaga!
0: Mniej.
2: Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
4: No.
5: Chyba nie wiem.
3: Odlot ściśle tajny. Faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
2: Mam taśmę profesjonalną.
5: Dzięki, pozdrawiam.
3: Dawaj.
0: Dziękuję.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
3: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
0: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu SK, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Witam, Bogdan.
1: Czwarte.
0: Bogdanie. Bogdan, siła spokoju.
3: Bardzo dobrze, dzisiaj się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
6: Polski matematyka.
0: No, proszę. Temu nie musisz podpowiadać.
3: Przepraszam, przepraszam, się tak wygłupiłam. No.
0: On wie, on to wie.
7: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
1: Piąte.
0: Dziękujemy, to była Sanach.
2: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
6: Głosu.
3: To też dobra odpowiedź.
0: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
2: Szóste.
0: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
6: No, tylko ze słyszenia.
0: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
6: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź i mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
2: Uwaga.
1: Szóste.
3: Siódme.
2: A, siódme.
1: Siódme.
3: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
2: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
0: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
3: Bogdan! Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
6: Dzięki.
0: Dziękujemy, Bogdanku. Wspaniały jesteś.
3: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
6: Pilnie pracę.
3: No zaliczamy.

0: wieku Oskara Cymsa też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Procki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan.
1: Stefan.
0: Stefan.
2: Horngacha.
1: To jest nie fair. Twoja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Właśnie. Guten Morgen.
2: W serwisie.
0: Morgen, guten.
2: Butem w mordę.
0: Tak.

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
0: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
4: Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
5: W Braniewie poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, a temperatura utrzyma się na poziomie 14 kresek. Słońce nie przebije się przez chmury, więc warto zabrać parasol, bo deszcz może nas zaskoczyć. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy silnych podmuchów.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 7.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
7: Raczej pozytywnie. Panie Tamasie, się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
6: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
2: SK Sport News.
6: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecz zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
2: Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy. Ło.
9: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Ło. Też gratulujemy.
10: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
11: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
12: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, chodzą, no ładnie gramy, no to chodzą. No
1: ty
0: co,
1: jesteś
0: co?
1: Jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię w
1: ciebie. Ty pierwszy, ty to, i tak ten, ty dzwonisz, ja mówię. No.
0: Raz, dwa, trzy.
2: Tutaj
0: raz,
2: przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: No bo jak kupisz sobie sznurowadę, to będzie taniej.
1: No fajnie, dzięki. Ale... Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko, masz jedno, to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
0: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka.
0: Tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto. Jak? I
1: Wiktor. Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 8, a tutaj Eska we wtorek 5 maja.
1: Marcelku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą rozczuchaną? No. Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Tak jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
5: Tak.
6: Kierowca, piętaszek przemysłał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
5: Tak.
6: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
5: No raz, ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
6: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
5: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
6: no.
5: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
6: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
5: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
6: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drugiego paliwa.
5: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
6: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
5: To po co walizkę brać?
6: Jak to po co?
5: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawię ją w depozycie i nie mam walizki.
6: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
5: Dlatego nie rozumie pan, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawię w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zabierać. To po co ją mam
6: brać? Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
7: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
5: No to udało wam się, no nie
4: powiem. Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Nie ma Noselku, w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie.
2: W życiu.
0: W jakiejś ciemnej bramie.
1: Dlatego on się przebiera za każdym razem, jest kimś innym.
2: I na pielgrzymki jeżdżę, dlatego. No. Wszystko jest usprawiedliwione.
8: I codziennie nie ma inną koszulkę. Jak go poznasz?
0: Po zapachu, pachnie tak samo.
2: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Zara Mata.
1: To prawda.
2: Zara
1: 5, Mata. Właśnie dzisiaj ma też, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo.
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma bilety.
3: Czy coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga. Dzwoni babuga.
2: A zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: W Braniewie zapowiada się spokojny dzień. Przed południem temperatura osiągnie około 14 kresek, a niebo będzie zasnute chmurami. Wiatr nie będzie zbyt dokuczliwy, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Po południu temperatura utrzyma się na podobnym poziomie.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
3: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
2: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporter Eski Michał Rawa.
4: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
2: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
5: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
6: Kocham matematykę, będzie idealnie.
7: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
2: A jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
8: SK Braniewo News.
9: Rafał Maliszewski. Odjazdowy bibliotekarz. To propozycja dla miłośników czytania i przejażdżek rowerowych. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zapraszy na wycieczkę śladem dawnych siedzib biblioteki. Start w sobotę o 10:00 sprzed siedziby przy ulicy Świętego Ducha. Ta wyprawa rowerowa będzie symbolicznym pożegnaniem ze Starym Miastem. Od sierpnia Biblioteka Pedagogiczna przeprowadzi się na ulicę Saperów. Znów można śmigać na Helenie. Po krótkiej przerwie na elbląskim lodowisku wraca rolkowisko. Kółka można kręcić codziennie od 15:00, a w sobotę od 9:00. Szczegóły w tym zapisy na naukę jazdy na rolkach na stronach Mosiru.
10: Jankes,
11: Kama i Wiktor.
12: Dziękuję Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
13: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo.
14: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
12: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie. W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
13: No i pytanie, kiedy wymienisz?
12: No właśnie, no i co?
15: Nie
12: no?
15: Wymieniaj imienia opony na daremno.

0: No i ładnie dolecieliśmy do 8.09 SK we wtorek, 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na SK.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury o godzinie 9. Dzisiaj piszą matmę. Ale jak się okazuje, nie wszystkim matura jest potrzebna do szczęścia, bo są gwiazdy, które zrobiły naprawdę wielkie kariery, a nie zdały matury.
1: No właśnie, bo nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie gwiazdę, jak moja przysłowie.
2: Pani Edyta Górniak.
0: O. Na przykład, kto tam jeszcze?
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Dawid też, nie?
2: No. To niemożliwe. Agnieszka Chylińska.
0: Okay. Kaja, to wiem, że Kaja tam gdzieś też tam coś tam chyba nie bardzo. No. Maciek Maleńczuk, no można by tak długo jeszcze. Czy Książulo ponoć też nie ma matury.
1: U mnie sytuacja ile kasiora ma? Jest w ogóle całkowicie odwrócona.
2: To znaczy?
1: Zdałem maturę, ale nie zrobiłem żadnej kariery.

0: Czy wszyscy są gotowi na to, że... Halo? Dzień dobry?
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
2: Pewnie, że się uda. Dzwonimy. Numerek już nawet wykręcony jest i uzyskaliśmy połączenie z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, dzień dobry.
4: Jak do ciebie mówić? Antonina, Tosia, czy może
3: Tola.
4: Maturzystka?
3: Tola. Tola będzie dobrze.
4: Tola.
2: Panie i panowie, ty jesteś taka uchachana, przecież ty idziesz na maturę z matmy,
3: no
2: dziewczyno.
4: A jak wczoraj poszło?
3: Dobrze, w miarę dobrze, chociaż załamały mnie tematy rozprawki, ale można było się odnieść do maty, więc dałam radę.
0: Jak to? Na maturze z polskiego do maty się odwołałaś?
3: Oczywiście, że tak.
0: To co to był za temat i co napisałaś?
3: No o tym, jak inni, kiedy jest ważne spostrzeżenie. Kiedy ważne są spostrzeżenia ludzi dla nas?
2: Okej, to ciekawe. Ładnie, rzeczywiście.
4: A kiedy ty w ogóle Matę poznałaś i jego muzykę?
3: Ja Matę poznałam jeszcze 300 dni do matury, jak wychodziła epka jego na YouTube i na SoundCloud. I potem moja mama jest psychologiem w szkole w Warszawie i wybuchła wielka afera z patointeligencją. I pozdrawiam moją mamę, bo wie, że teraz słucha, bo odwiozła mnie na maturę i tak właśnie to się kręci już.
2: Rewelacja, naprawdę okej. No dobrze, czyli wczoraj było dobrze, dzisiaj też będzie dobrze, rozumiemy.
4: No wczoraj było podwójnie dobrze, bo wczoraj Tola miała jeszcze 18 urodziny do tego wszystkiego.
3: Tuszka, tak było.
0: Kiedy ostatnie egzaminy? Kiedy kończy się ten twój maraton
3: 20
0: maturalny?
3: 20 maja.
2: O, to jeszcze chwila.
0: Ja nie wiem, czy ty możesz 15 iść na narodowy.
3: Powinnaś siedzieć
0: w domu i się uczyć jeszcze.
3: Mama powiedziała, że może iść.
2: No dobrze.
3: Mama właśnie, mama pozwala.
4: To mamy dla ciebie bilety. Bilety na koncert Maty na PG Narodowym. Ale pod warunkiem, że będziesz najgłośniej śpiewać ze wszystkich.
3: Będę najgłośniej na świecie.
4: Tak też czuję.
2: Ale teraz będzie ci się lepiej szło na egzamin? Chyba tak, prawda?
3: Na pewno.
2: No, takie mamy turbo doładowanie od nas specjalnie dla ciebie, ale super. No
4: i
2: dobrze.
4: Czy mamy kciuki? Nie ściągaj.
3: Dziękuję, nie będę. Bardzo dziękuję. Jankes. Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Powtórkę sobie przeprowadzić.
1: W sensie matmy oczywiście, tak?
0: Jesteś gotowy?
1: Jesteśmy.
2: Ile milimetrów ma metr?
3: 10. Nie.
2: To centymetr. A metr?
3: 100.
4: 10 tysięcy chyba.
1: Dziękujemy.
0: A ile to 15 centymetrów?

0: Przejdźmy już po godzinie 8. Czy mamy jakieś przecieki z matmy?
1: Za chwilę startuję. Jeszcze nie. Mamy coś?
2: Oficjalnie nic nie mamy.
1: Okej. No dobrze,
3: ale cały czas możemy się przecież jakoś przygotować, prawda? Możemy jakąś ostatnią...

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Dziś przed południe w Braniewie zapowiada się z szarym niebem i ochłodzeniem. Termometry pokażą około 15 kresek, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura nieco spadnie do 14 stopni. Wiatr umiarkowany, więc warto mieć pod ręką coś cieplejszego.
6: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 8.30 to SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zostało zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Rząd zajmie się dziś bonem senioralnym. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 rok życia. A w Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA 1000. Iga Świątek grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo w środę swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
9: Kama i Wiktor.
10: 28 minut do godziny 9. Matury. Ach!
11: Patrzę też w kalendarz. Dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk. Wiecie co? Właśnie mi się przypomniało, że ja jeszcze mam parę baniaków z tym płynem z Orlenu.
10: Po pandemii, tak?
11: Tak. Ojej, kiedyś człowiek kupował, nie wiedział, co to będzie. W garażu schowałem i stoi.
12: Oby się nigdy nie przydały. I błagaj, obiecaj na antenie, że nie wpadniesz na pomysł, żeby się tego napić.
11: Nie, wolno. To bardzo dobrze felgi się tym czyści.
10: A jednak już kombinuję. No, bardzo dobrze.

0: To o tobie, Kama.
1: Houdini?
2: Mm. O, Kama trzyma formę cały czas, ale Houdini. Przed chwilą, jak zrobiła sobie zdjęcie w studiu, to wyszło takie niewyraźne. Musisz
0: chyba te takie... Ale dalej Houdini.
2: Te tabletki żółte brać.
3: Wziąć, no. Tak, chyba tak.
0: 22 minuty i będzie z nami godzina dziewiąta we wtorek, 5 maja. Na plus czy na minus? Jak jest dzisiaj z waszym wtorkiem, który dopiero się rozpoczyna?
4: Mój wtoreczek chyba jednak na podwójny minus, bo nie dość, że mam rybę, co zapewne słychać, to jeszcze szykuję się na wyrwanie ósemki chirurgicznej, więc to będzie totalny minus, ale jednak z dwóch minusów wyjdzie plus, bo później nie będzie mnie nic bolało i będę mogła w końcu założyć aparat na zęby, co da mi w sumie prosty, ładny uśmiech.
5: Mi usuwano wszystkie moje 4 ósemki, moje zęby mądrości, to też oczywiście wiele tłumaczy.
2: To słychać na antenie.
5: Prawda jest taka, że w życiu nie myślałam o tym, że dzięki temu będzie super, bo będę mogła w końcu nosić aparat. Ja myślałam tylko o tym, że wow, będzie super, bo będę mogła jeść lody do woli. Jankes, Kama
2: i Wiktor. Przypominamy, że po wyrwaniu 4 ósemek otrzymujemy 4 miejsca na 4 ziarenka popcornu do przechowywania.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: U, dość.

0: Nie Kalifornia.
1: A na zewnątrz będzie Kalifornia dzisiaj, ładna pogoda, cieplutko, przyjemnie.
0: Polandia. Jestem wzruszony, słuchajcie.
2: Dawaj.
0: Jestem naprawdę głęboko wzruszony, bo wiecie, że ja lubię sobie na szczupaki pojechać.
3: Tak.
0: Porzucać wędeczką.
3: Tak.
0: Pospinningować.
1: Ty jesteś najlepszym tutaj rzeczywiście nie rybakiem, a wędkarzem z nas wszystkich.
0: Właśnie jak Bogaj dzisiaj powiedział rybak, to aż mnie zatrzęsło.
4: No bo łapiesz ryby, a nie wędki.
3: Rybak w sieci
0: Panda ignorantów. No.
3: Słuchajcie, słuchajcie, który moczy rybale, no.
0: Powiem ważny komunikat mam do przekazania. Od majówki mamy w Polsce nowy szczupakowy rekord Polski!
3: Bardzo się cieszę, to jest naprawdę informacja, która zmieniła moje życie, ponieważ nie znałam poprzedniego rekordu, to pozwól, że poznam obecny.
0: Największy złowiony szczupak w kraju od teraz ma 133 centymetry. Złowił go pan Piotr Sobierajski. Zdjęcia obiegły internet, ja tylko dodam, że poprzedni rekord, to jest wyczyn, był niepobity przez 50 lat. Nikt nie potrafił złapać takiego szczupaka. Od 1970 roku nie mieliśmy większego.
1: Ja tak patrzę na zdjęcie pana Piotra i muszę wam powiedzieć, niezłe bydle.
3: No, ryba też niczego sobie. Jankes.
5: I Wiktor.
0: Panie Piotrze, pan się nie przejmuje, naprawdę. To jest banda ignorantów, jeszcze raz to powiem.

0: Nie, no właśnie myć ręce. Dzisiaj dzień higieny rąk, przypominamy w kalendarzu. Myć, myć, myć.
1: Ale dzisiaj również matura z matmy. Za momencik rozpoczynają maturzyści. Ja trzymam kciuki za wszystkich rodziców, żeby dali radę. Pamiętajcie, będzie dobrze.
0: Profesor Hany do nas doszedł. Dzień dobry.
2: Rafał Wilczur, myślałem, że powiesz. Dzień dobry.
3: My się odejmujemy. Szanowni państwo, za chwilę profesor Wilczur.
0: My od radia się odejmujemy, a Hany się za chwilę doda do anteny.
1: Tak. Ale na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania mamy specjalne przesłanie od pani Jadzi, specjalnie dla was maturzyści. Trzymajcie się tam mocno.
4: Pani Jadzia wie najlepiej.
5: Matura z matematyki to nic. Zobaczycie, jak ciężko będzie złożyć makdrapa w czasie poniżej jednej minuty.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
1: W Braniewie przed południe zapowiada się pochmurno, niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Temperatura spadnie do 15 kresek, czyli chłodniej niż wczoraj. Po południu termometry pokażą maksymalnie 14 stopni. Na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra.
0: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przed maturzystami ważna chwila, właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym przed jednym z liceów w Bełchatowie. Reporter SK Rafał Różycki. Rafale, jak wyglądały tam te ostatnie minuty?
3: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
4: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
4: Będzie dobrze.
3: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
2: A jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Policja szuka Pawła Kozaneckiego, adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem w 2021 roku. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza. Przymrozki zniszczyły tam kwiaty na jabłoniach i czereśniach.
6: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
7: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
2: A kolejnym problemem plantatorów jest brak opadów.
0: SK Braniewo News.
8: Rafał Maliszewski. No to się zabawiła. 39-letnia mieszkanka powiatu sokulskiego 2 dni wydzwaniała na policję w Braniewie. Gdy dyżurny odbierał, w słuchawce była cisza albo śmiechy.
9: To nie tylko brak odpowiedzialności, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób.
8: Mówi Justyna Romańczuk, oficer braniewskiej policji. W czasie, gdy blokowała linię, ktoś naprawdę mógł potrzebować pomocy. Za bezpodstawne alarmowanie grozi mandat do 1,5 tysiąca. Policja szybko namierzyła zgrywuskę. Dostała mandat za każdy wykonany telefon, a połączeń było blisko 30. Trwają zapisy na Bażantarnię XC. Zawody w niedzielę 10 maja. Szczegóły na stronie Mosiru.
10: Było o tym, że na maturze mogą być funkcje. Moją funkcją jest grać wam hity na czasie tak, żebyście mieli dobry nastrój i usłyszeli to, co lubicie najbardziej. Jeżeli jesteście fanami Alvaro Solera, który dzisiaj zagra w Krakowie koncert, to na rozgrzewkę jego hit. 2 po 9, Michał Hanczak, witajcie.

0: Zawsze mówię, że najpierw kawa, potem sprawa i trzeba dobrze rozpocząć każdy dzień pracy, więc ode mnie w ramach takiego pobudzacza, takiej muzycznej kawy Womanizer to Britney Spears na antenie Radia SK. 18 minut po 9, super by było, jakby Britney Spears wróciła do koncertowania, no ale na razie mamy dla was inny koncert. Harry'ego Stylesa, który już za kilka dni wystąpi w Amsterdamie i wy możecie być tam razem z Radiem SK. Fundujemy wam bilety na koncert, przelot, nocleg, a i w ogóle mnóstwo fantastycznych wrażeń. Nasza słuchaczka Kinga już sobie zapewniła taki bilet, ale w tym tygodniu trwa nowa rozgrywka. Znowu szukamy największego fana bądź największej fanki Harry'ego Stylesa w Polsce. Wirowski i Pawełek codziennie po południu odpytują was z wiedzy, między innymi na temat tego wokalisty. Wczoraj pojawiła się na antenie Magda, która walczyła o bilety dla swojej chrześnicy. Ta chrześnica jest wielką fanką Harry'ego. Magda zdobyła 2 punkty w tym quizie. Czy dzisiaj ktoś będzie lepszy i będzie o krok bliżej do wyjazdu do Amsterdamu? Przekonamy się po południu, a na razie warto się zgłosić na sk.pl.
1: Radio SK. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
7: Let's get down to business. Give you one more.

0: Wake me up, budzimy się wspólnie w Radiu SK, chociaż pewnie już niektórzy dawno na nogach. Za chwilę Lady Gaga się pojawi na antenie Radia SK, a ja sobie oglądam zdjęcia z Met Gali, która w Nowym Jorku się odbyła dzisiaj w nocy. Lady Gaga też tam była. To jest ta gala, która słynie z bardzo oryginalnych kostiumów. No i rzeczywiście pojawiło się tam mnóstwo sław. I Beyoncé, i Katy Perry, Heidi Klum przebrana za żywą rzeźbę, a wszystko dlatego, że w tym roku takim tematem przewodnim miała być moda jako sztuka i rzeczywiście gwiazdy ubrały się jak dzieła sztuki albo w dzieła sztuki wręcz. To wszystko w internecie oczywiście możecie sobie zobaczyć. No faktycznie moda potrafi być sztuką, chociaż wiemy, że w codziennym życiu ta codzienna moda to bardziej na sztuki, a jeszcze częściej to skarpetki w wielopaku, prawda panowie? Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: I po reklamie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 10, a to Eben i Hollow. Jedna z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że nie zaczęły się żadne problemy na maturze z matmy. Trzymamy kciuki za maturzystów, oni tam piszą. A my możemy trochę tą matmą się też zająć. Czy w waszym życiu ta matma jakoś się przydaje? Czy na przykład zdarza wam się mnożyć problemy? Albo na przykład pełnicie jakieś ważne funkcje? A może macie jakieś inne skojarzenia matematyczne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, tylko o procentach może niekoniecznie, bo jest wcześnie. A po godzinie 10 opowiem wam też o naszej dzisiejszej akcji, która nazywa się Matura z Maty.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Dziś przed południe w Braniewie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, a temperatura osiągnie umiarkowane 16 kresek. Po południu słupki rtęci nieco opadną, wskazując 14 stopni. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o nieprzyjemne podmuchy.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
15: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono zwłoki, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie do jednego z mieszkań na ulicy Powązkowskiej.
16: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem i w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna znajdującego się po drugiej stronie mieszkania wyskoczył mężczyzna.
15: Mówi nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać. Straż Graniczna i Skarbówka rozbiły mafię tytoniową. Przez jej działania Skarb Państwa mógł stracić 640 milionów złotych. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do 40 miejsc, a zatrzymali w sumie 18 osób. A nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być jednak niedoszacowana. Tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy.
17: Bywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość.
15: A kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
18: SK Braniewo. News.
19: Rafał Maliszewski. Ten niestrudzony urzędnik będzie całodobowo obsługiwał petentów. Od środy przy budynku referatu kierowców na Elbląskim Placu Dworcowym rozpocznie służbę urzędomat.
20: Umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w sposób podobny, jak odbiera się paczki z paczkomatu.
19: Mówi Adrian Nakusko z Elbląskiego Ratusza. Wystarczy, składając wniosek o dokumenty, zaznaczyć opcję odbioru w urzędomacie. To rozwiązanie powinno znacznie zmniejszyć kolejki w obsłudze kierowców. Michał Wiśniewski z Top One oraz DJ Puño to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
21: Kto z Was kiedyś imprezował przy Insomnii Faithless? Będzie można sobie to trochę powspominać, ale w bardzo odświeżonej, nowoczesnej wersji BB Rexx New Religion. Na dobry początek tej godziny hitów na czasie ode mnie. We wtorek, 5 maja. Tu Hanczak, 2 po 10.

0: to Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie. Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
2: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam, no bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie, słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
3: To promocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy.
4: Ikona pop.
5: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
4: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
5: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin, firma, z którą możesz budować przyszłość.
7: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10.30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie,
0: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
1: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
0: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombry Homewrecker.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Prowski, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
4: Dziś w Braniewie czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą 16 kresek, choć możliwy jest przelotny deszcz. Po południu niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 14 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc parasol może się przydać, ale nie będzie konieczny.
3: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
5: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
6: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
5: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
7: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
5: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Roskosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
8: SK Braniewo News.
9: Rafał Maliszewski. Można powiedzieć, że nazwa zobowiązuje. Stąd w ulicy Saperu w Elblągu leje jak po bombach, ale to się zaraz skończy. Rusza remont ulicy na całej długości. Koszt prac ponad 2,5 miliona złotych. W trakcie przebudowy mogą wystąpić utrudnienia. Kierowcy, zwracajcie uwagę na oznaczenia. Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji 100-lecia Gdyni.
10: Te znaczki będą dostępne w najważniejszych placówkach pocztowych w całym kraju.
9: Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej. Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja.
11: 2 minuty po godzinie 11:00. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi. To jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od Blecki.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi, człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki. Umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Radio SK. Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren za chwilę.
3: To promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
16: A w tobie?
15: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Kuba Mrozu i Faust na antenie Radia SK, Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się Westa, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku, trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska, już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa. Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa? I ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Po południu w Braniewie termometry pokażą około 16 kresek, ale przygotujcie się na deszcz, bo chmury nie odpuszczą. Ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem temperatura spadnie do 13 stopni, a niebo zasłonią ciemne chmury. Parasole mogą się przydać.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
11: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
10: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
12: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
13: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
10: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
14: SK Braniewo. News.
15: Rafał Maliszewski. Remiza imienia Janusza Świdra. W Lelkowie w sobotę odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy OSP. Patronem obiektu został zasłużony społecznik i strażak Janusz Świder, mówi wójt Łukasz Skrzeszewski.
16: Aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego.
15: Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 11. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Piknik rodzinny połączony z rywalizacją sportową to wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum Elbląskie.
17: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: powinienem dla wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just the Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur. Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób, w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
1: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było, dlaczego ryby pływają przy dnie.
0: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
0: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
3: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
3: Nusel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
5: I dwóch znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: I po reklamie.

0: Jak ktoś teraz na tak zwanym home office gotuje obiad, to może się przy tych garach poczuć, jakby był DJ-em. Jazzy Candle Nights sprzyjają temu, żeby trochę sobie poklubować przy garach. Jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13. Po 13 kolejne hity dla Was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Yeah, mój

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
5: W Braniewie popołudnie zapowiada się raczej mokro, bo może przelotnie popadać. Temperatura utrzyma się na poziomie około 14 kresek. Wieczorem niebo zasnują chmury, a termometry wskażą maksymalnie 13 stopni. Wiatr będzie lekki, więc parasole mogą się przydać.
4: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
7: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
6: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
8: SK Braniewo News.
9: Rafał Maliszewski. Damski bokser za kratkami. W Braniewie pijany 55-latek zaatakował swoją żonę. Wezwana na miejsce policja zatrzymała agresora. Wszczęto wobec niego procedurę niebieskiej karty. Mężczyzna dostał też zakaz zbliżenia się do żony.
10: Nie zastosował się do nałożonych na niego zakazów.
9: Mówi Justyna Romańczuk z braniewskiej policji. W tej sytuacji sąd zdecydował o 3-miesięcznym aresztowaniu mężczyzny. Informacja turystyczna na wodzie. Punkt informacji turystycznej w ratuszu staromiejskim działa od weekendu. W środę rusza sezonowy punkt w bramie targowej oraz nowość. Punkt informacji zlokalizowany na statku Jantar, który cumuje na wysokości muzeum.
11: A wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na to badania naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą? Jak słyszą, albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tabletka i dwa dni w Radiu SK 16, a nawet już 17 minut po godzinie 13. Odkładanie wszystkiego na później skraca nam życie. Podobnie jak kilka innych rzeczy, dlatego że odkładanie na później, przewlekły stres, niewysypianie się, do tego samotność, a także zbyt dużo ludzi dookoła działają podobnie destrukcyjnie na nasz organizm jak picie alkoholu albo palenie papierosów, bo podobno już jeden wypalony papieros zabiera nam 11 minut z życia, ale takich czynników, które sprawiają, że żyjemy nawet, uwaga, o 20 lat krócej jest więcej. To jest na przykład brak aktywności fizycznej i do tego siedzący tryb życia. I nasza praca też tutaj nie pomaga, bo badacze stwierdzili, że długie dojazdy do pracy też tego życia sporo zabierają. Połączmy teraz kropki. Siedzący tryb życia, długie dojazdy do pracy. Siedzący tryb życia i długie dojazdy do pracy. Co trzeba byłoby zrobić, żeby żyć dłużej? No wstać, wyjść teraz z pracy i może już do niej nie wracać.
1: Reklama. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert.

0: Nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin, firma, z którą możesz budować przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADN Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
9: I po reklamie.

0: I gdyby czas płynął w tym tempie, w jakim płynął beat tego kawałka, to bylibyśmy już gdzieś w okolicach wakacji. Florida, Kesha, Round Around w Radiu SK 23 minuty do godziny 14. Niektórzy są coraz bliżej wakacji, nazywają się maturzyści, będą mieli najdłuższe wakacje w swoim życiu, o ile dziś, jutro i przez jeszcze kolejnych kilka dni dadzą z siebie wszystko. Jeżeli wydaje wam się, drodzy maturzyści, że to jest duży wysiłek, żeby później dostać, tak na moje oko, mniej więcej 3 miesiące wakacji, to jeszcze nie powinniście podchodzić do egzaminu dojrzałości, bo ta dojrzałość to dopiero przyjdzie wtedy, kiedy zrozumiecie, że przez resztę swojego życia prawdopodobnie będziecie mieli 26 dni urlopu na cały rok.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Muszę poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: prostocie siła. Kuba i Kuba, oni się tak nazywają i dzięki temu łatwo ich zapamiętać. Stygnie lato, tuż przed 14 w Radiu SK. No trochę stygnie, choć nie lato, tylko wiosna. Patrząc na pogodę, rzeczywiście majówka nas rozpiściła i pierwsze dwa dni tego tygodnia. Potem będzie lepiej, tylko bo wszystko zależy od podejścia. No, powiedział ktoś, kto mieszka teraz na przykład na ciepłej Majorce. Po 14 w Radiu SK kolejny hit będzie m.in. Gips i Win w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Po południu w Braniewie zrobi się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Temperatura będzie przyjemna, osiągając 14 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki. Wieczorem słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 14. Agata Kruściak, zapraszam. W tym roku matura nie dla nich. Kilkanaście osób ma już unieważnione egzaminy z języka polskiego. To za wniesienie telefonu, kilka za ściąganie. W tym wypadku maturę będzie można powtórzyć, ale dopiero za rok, potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wczoraj zaczął się maturalny maraton, dziś królowa nauk, czyli matematyka.
23: Przeraziły mnie te zadania, jak zobaczyłam.
24: A co takiego przerażającego było?
23: No pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
25: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%. Myślę.
22: Czyli zdania jak zwykle podzielone, a z maturzystami z Grudziądza rozmawiał Łukasz Piekarski. Na początek Polska. Będziemy pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Stanie się to w piątek rano. Druga w kolejce Litwa, a łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Zatoka Szpiegów wraca. W Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. przyciągnęła uwagę przechodniów.
26: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramę widziałam i idę kupić.
27: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
22: A filmowcy zostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
28: SK Braniewo News.
29: Rafał Maliszewski. Ostatnia chwila, żeby zapisać się na zawody bażantarnia XC. W niedzielę parkowe ścieżki zapełnią się miłośnikami dwóch kółek.
30: To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia.
29: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Na starcie blisko 300 zawodników w wieku od 4 lat w górę. Zapisy kończą się jutro o północy. Szczegóły na stronie Mosiru. Miał być wspólny dom w Australii. Skończyło się stratą ponad 35 tysięcy. Taką kwotę w ciągu roku oszust wyłudził od 39-latki z Braniewa. Poznali się przez internet i kontaktowali przez komunikator. Oszust snuł wizję wspólnej przyszłości i systematycznie wyłudzał pieniądze od zakochanej kobiety.
0: 2 minuty po godzinie 14. Normalnie o tej porze, gdyby był dzień wolny, to byście pewnie zrobili wszystko, a ostatecznie nie zrobilibyście nic. Albo właśnie zrobilibyście wszystko i potem potrzebny byłby dzień odpoczynku. To lepiej go chyba spędzić w pracy, jak w ten wtorek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: panowie, nie chcieliście tego usłyszeć. Panie bardzo chciały to usłyszeć i wcale nie mówię o Britney Spears i Give Me More, które zagrałam przed chwilą w Radiu SK, ale o wynikach pewnych badań. Otóż badania te mówią, że mężczyźni, którzy biorą pod uwagę rady kobiet podczas podejmowania decyzji, podejmują lepsze decyzje w trakcie całego swojego życia. I zanim się oburzycie i zapytacie, kto te badania zrobił, od razu odpowiadam, mądrzy ludzie. Przecież badania robią badacze, przystosowani do tego, żeby robić te badania. Wiem, panie teraz wiwatują z zachwytu. No ale tak na serio chodzi o to, że ktoś nam doradza i zawsze drugi głos doradczy, może nieco bardziej związany z inteligencją emocjonalną, może nieco bardziej intuicyjny, bo tego właśnie dotyczy głos kobiet, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dość często, może sprawić, że panowie biorą pod uwagę inny punkt widzenia, dzięki czemu później my możemy powiedzieć bardzo często, a nie mówiłam. Bo wiadomo, że zawsze mówiłyśmy. Jak to było? Punkt pierwszy, kobieta ma zawsze rację, punkt drugi, jeśli nie ma, patrz, punkt pierwszy. Doczekałyśmy się nareszcie badań na ten temat.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: każdą kieszeń.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: A może na koncert byście poszli?
1: Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak wpadliście dziś na nasz Instagram, radio_SK, to mogliście zobaczyć, jak Mati Fuczyło łapie tych, którzy... siódme poty zostawili nad arkuszem, a czasami pod krew i łzy do tego jeszcze, z matematyki i potem odpowiedzieli mu na kilka pytań dotyczących właśnie maty i dzięki temu dostali bilety na Narodowy po to, żeby w koncercie maty wziąć udział i móc to wszystko zobaczyć na żywo. Spokojnie, nie matura, lecz chęć szczera spowoduje, że na ten koncert też dotrzeć możecie. Wystarczy, że będziecie słuchać Radio SK, bo w tym tygodniu takie bilety dla was mamy. Miley Cyrus, Flowers, za chwilę Westy.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska. 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
14: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kota.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek, wrzucają na luz. Este.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
11: Po południu w Braniewie czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą 16 kresek, więc będzie dość przyjemnie, choć może pojawić się deszcz. Wiatr z północy będzie słaby, dlatego nie przewidujemy większych zawirowań. Warto mieć przy sobie parasol na wypadek opadów.
10: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. To na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
13: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
12: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
14: SK Braniewo News.
15: Krzysiek Jaworski. Jubileusz z przytupem. Trzy orkiestry zagrały na uroczystości 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.
16: Repertuar wszechstronny.
15: Braniewo odwiedziły orkiestry OSP Skętrzyna, Zielonki Pasłańskiej i Orkiestra Dęta Ziemi Lęborskiej. Można zapytać na przykład o likwidację 800+. Dzisiaj w Elblągu będzie miała miejsce przystanek trasy Zapytaj Mencena. Lidera Nowej Nadziei będzie można przepytać na dowolny temat. Początek o 17.30 na placu przed Elbląską Katedrą.
17: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
19: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 3 minuty po godzinie 15. Dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
20: i Pawełek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.

0: I Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył. Więc...
0: Ale jakoś dwa grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają
1: akurat
0: wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Telefon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły potężny numer. Madonna wraca na antenę Eski.
2: Tak jest, w duecie z Sabriną Carpenter, ale to jest formalnie singiel Madonny. Wszystko dlatego, że królowa popu wraca z nową płytą.

0: Confessions on the Dance Floor Part 2, czyli druga część jej takiej, bym powiedział, najciekawszej płyty, bo bardzo tanecznej, między innymi kawałek Hang Up z niej pochodzi. 3 lipca tego roku druga część tego albumu i na razie mamy właśnie taki przedsmak w postaci tego nowego singla.
1: Ostatnio na Met Gali przebrała się za statek.
0: Tak, widziałem. Była normalna.

0: niebezpieczne, a jakże przyjemne popołudniu. Dangerous od Davida Getty i Sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w SC po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena, pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.

0: Rotterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki SC.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
7: Nusel wkręca. Bradueska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: K-pop
1: na antenie Radia SK, czyli BTS i Swim, który gramy wam 4 minuty przed 16.
2: I za chwilę w newsach Estki zajmiemy się przeciekami z matur.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Po południu w Braniewie można spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo wyniesie około 15 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Później pogoda nieco się uspokoi, a deszcz ustąpi miejsca chmurom.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
15: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
14: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
16: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
14: O czym informowała Natalia Czarnuch. Przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
17: SK Braniewo News.
18: Krzysiek Jaworski. Inwestycja ma przywrócić miejscu funkcje reprezentacyjne. Braniewo rozpoczęło remont skweru przy fontannie i samej konstrukcji fontanny. Ostatni remont tej przestrzeni miał miejsce w roku 2012. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile. Wyczekiwaną od dawna metamorfozę przeszła sala ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pieniężnie. Nowa aranżacja to połączenie elegancji, nowoczesności i godnej oprawy dla ważnych chwil. Sala zyskała też klimatyzację. To wyjątkowe miejsce udało się odmienić dzięki dotacji od wojewody warmińsko-mazurskiego.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruz. To będzie nasze dzisiejsze hasło po 16, 3 minuty po, a za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z Matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o Matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
22: Dzisiaj była matura z Maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
21: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: A teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też tam coś powiedz
0: o sobie.
2: A może
0: właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia jest?
3: No, szczerze... Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
0: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
3: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
0: Okej, dobra. O chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
3: Nie.
2: No jak to nie? No przecież...
0: A Harry Styles? Tylko jeden, dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
3: Chcemy.
0: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
3: 11.
0: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam, za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
3: Okay? Dobrze.
0: Super. Radio SK. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
4: Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: W Monterze Elektryku możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie.

0: to me, to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Yeah. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie. Bilety na koncert oczywiście Harry'ego. Także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino, ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek pojutrze wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa.

0: Jestem gotowa.
1: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund. Pierwsze pytanie skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
0: Jestem.
1: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
0: Tak.
1: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
0: Nie.
1: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
0: Tak.
1: Dobrze. Czy w słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
0: Nie.
1: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
0: Nie.
1: Dobrze. Czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
0: Tak.
1: Dobrze. Czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
0: Tak.
1: I to jest dobra odpowiedź. Udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
0: 5.
1: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
0: No chyba więcej.
1: Sprawdzamy.
2: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
1: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
0: Super, dziękuję.
2: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasional. I to
1: co takiego
2: już
1: jeszcze?
2: Kills All The Time Disco Occasional.
1: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
2: Chciałbyś.
1: Ale Paulina, ty chcesz?
0: Chcę.
1: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Carrie Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne, najnowsze.

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał, po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy Think About Us, to musi być Sonny Fodera w Radiu SK. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: I po reklamie.

0: piosenki numeru Hollow od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
8: Wieczorem w Braniewie temperatura spadnie do 12 kresek, może pojawić się przelotny deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, nie przekroczy 5 km na godzinę. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem programu jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, oferująca studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie. www.ans-elblag.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
10: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
11: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
10: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak? W rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
9: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienie na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
12: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
9: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Pole-Regio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
13: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
9: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
14: SK Braniewo News.
15: Krzysiek Jaworski. Relacja z poznanym w internecie rzekomym Australijczykiem doprowadziła kobietę do utraty oszczędności. 39-letnia mieszkanka gminy Braniewo przez niecały rok przekazała oszustowi ponad 35 tysięcy złotych. Mężczyzna kusił swoją ofiarę z obietnicami wspólnej przyszłości w Australii. Czołgiści z Braniewa wspierają Kubusia. W piątek na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Długiej w Braniewie organizują kolejną akcję charytatywną. Jej dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację 7-letniego Kubusia, syna żołnierza 9 brygady. Od 9 do 13 festyn rodzinny.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: W Radiu SK.
18: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
19: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Kwadrans.pl w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: Dzień dobry, pani Jadziu.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Cieszę się pani, że zagra z nami pani w kolejną edycję Zabawy co Pawełek trzyma w rejku.
1: Że tak.
0: Doskonale. Panie Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę. No.
0: To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuś cię to wyrwali. Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie robi
1: twoi.
0: Się. Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za taski.
0: Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, o, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej nie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
0: No to super, nawet. To próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie Jadzia w stole.
1: Prostokątne.
2: Jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
0: A, Arek, poszedłeś po zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
0: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
0: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
2: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
5: Autopromocja.
6: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
7: To będzie Odlot Ściśle Tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
8: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
9: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
11: Autopromocja.
12: Reklama.

0: kieszeń. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.

0: pani Jadzia i Mosiman. Underneath the Blue.
1: To było Escalife Remix.
0: Nie samo miksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Panie Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę

0: Uwaga, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot i Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element z samochodu.
1: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Jest prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz na ten
2: jest prostokątne i to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nieprawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
3: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
4: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
0: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
0: Dokładnie, Pawełek jeszcze
4: dobrze, że lato jest. Dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
0: Dokładnie, Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
1: I co?
0: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
0: I powiedz, jakie to uczucie, pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
1: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
0: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowicę.

0: Madestygi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Na pewno dla nas nie wszystko jedno i absolutnie nie wszystko źle. Włączcie Radio SK i zapewnijcie sobie dostawę dobrego humoru także po godzinie 18, kiedy antenę przejmie Łukasz Zduńczyk i najlepsze hity na czasie. Dobry wieczór, dzień dobry, Łukaszu.
1: I najlepsze bilety będą, bo znowu mamy zaproszenia na koncert Maty na Narodowym.
2: A, ja Łukasz, ty to szalony jesteś, naprawdę.
0: No, dobrze. Wszystko dla was. Bądźcie od 18 także z SK.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wieczorem w Braniewie spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo wyniesie około 13 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Pamiętajcie jednak o parasolach, bo deszcz może Was zaskoczyć.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
8: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
7: A przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
9: SK Sport News.
7: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
9: SK Braniewo News.
10: Krzysiek Jaworski. Powiat braniewski nie stracił dofinansowania z rządowego programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. Zadanie wprowadzono do budżetu po osiągnięciu kompromisu w Radzie. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, który może być wykorzystywany nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na przykład do utrzymania dróg czy oczyszczania rowów. W Lelkowie odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt otrzyma też imię swojego patrona Janusza Świdra. Uroczystości w sobotę o 11:00 rozpocznie msza, po niej oficjalne otwarcie remizy i nadanie jej imienia.
11: Imprezka.
12: Imprezka. I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała. Wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście? Może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney Polak i PZ już teraz.

0: Kaletka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Juste, Jack Stel i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

z Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
3: I po reklamie.
4: SK Braniewo. Na czasie.
5: Rafał Maliszewski. Ten niestrudzony urzędnik będzie całodobowo obsługiwał petentów. Od środy przy budynku referatu kierowców na Elbląskim Placu Dworcowym rozpocznie służbę Urzędomat.
6: Umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w sposób podobny, jak odbiera się paczki z paczkomatu.
5: Mówi Adrian Nakusko z Elbląskiego Ratusza. Wystarczy, składając wniosek o dokumenty, zaznaczyć opcję odbioru w Urzędomacie, by później samodzielnie na podstawie przesłanego przez urząd kodu PIN odebrać dokumenty. To rozwiązanie powinno znacznie zmniejszyć kolejki w obsłudze kierowców. Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Puno to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp wolny.
7: Muzyką się żyje. SK zabiera Was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Jurek Demar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych artystki, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
7: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu. Bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy domu. O, no to te 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ruszamy z hitami na czasie. No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z Was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. No bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić, nie doszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale napisałaś można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład.
0: Styl. Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na BMW, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Szafir.
0: No,
1: Szafir
0: oczywiście.
1: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
2: Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku. Co to za numer?
1: Lorette de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja. Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
1: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na Matę. Dobrej zabawy życzę.
1: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gabrysia, hej.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Gabrysia, czekaj, a lubisz Gipsa?
1: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na Matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: nami nie zaśniecie przed kolacją. Tu jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metka i Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

I tak się właśnie fajnie odpoczywa z wieczornymi hitami na czasie na antenie Eski. Nowy Teddy Swims, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: SK Braniewo. Na czasie.
15: Rafał Maliszewski. Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni.
16: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Te znaczki będą dostępne w najważniejszych placówkach pocztowych w całym kraju.
15: Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej. Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania organizatorów. Piknik rodzinny, połączony z rywalizacją sportową, to wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie.
17: Muzyką się żyje.
18: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan, ponownie na miejscu pierwszym Rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDS 2115, Oki, Japson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbałagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być, razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca.
19: Impreska.
20: Impreska.
19: Impreska.
20: Impreska.
19: Impreska.
18: A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie, no i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Zaczynają się w SC.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak SK coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent DOD i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. DOD i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie Gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i popojutrze. Dużo tych biletów dla was mamy. Zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert Światowej Gwiazdy.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda. Laureat Grammy. Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci.
5: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
3: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
3: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
5: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
3: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald's, hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugodowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK. Lato nie stygnie. Lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: SK Braniewo. Na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Ostatnia chwila, żeby zapisać się na zawody Bażantarnia XC.
10: Do startu Bażantarnia XC zostało już tylko kilka dni. W niedzielę 10 maja leśne ścieżki Bażantarni ponownie wypełnią się miłośnikami jazdy na dwóch kołach. To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia. Od najmłodszych uczestników po dorosłych zawodników. Zapisy online trwają tylko do 6 maja. Szczegóły na stronie mosir.elblak.eu.
9: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Znów można śmigać na Helenie. Po krótkiej przerwie na elbląskim lodowisku wraca rolkowisko. Kółka można kręcić codziennie od 15, a w sobotę od 9. Szczegóły, w tym zapisy na naukę jazdy na rolkach, na stronach Mosiru.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Haniewo News.
1: Jubileusz z przytupem. Trzy orkiestry zagrały na uroczystości 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. Zespoły najpierw towarzyszyły oficjalnym uroczystościom, a później wystąpiły na koncercie orkiestr, który odbył się w braniewskim amfiteatrze.
2: Repertuar, powiem tak, że wszechstronny.
3: Przed orkiestrą idzie sekcja marzonetek.
1: Braniewo odwiedziły orkiestry OSP Skętrzyna, Zielonki Pasmańskiej i orkiestra Dęta Ziemi Lęborskiej. Oszustwo na miłość. Relacja z poznanym w internecie rzekomym Australijczykiem doprowadziła kobietę do utraty oszczędności. 39-letnia mieszkanka gminy Braniewo przez niecały rok przekazała oszustowi ponad 35 tysięcy złotych. Mężczyzna kusił swoją ofiarę z zapewnieniami o miłości i obietnicami wspólnej przyszłości w Australii. Czas na pożegnanie. Przed nami ostatnie spotkanie cyklu Elbląg na dużym ekranie.
4: Rzeczywiście będzie to ostatni seans po 20 latach. No, trzeba zakończyć. Coś się zaczyna, coś się kończy.
1: Mówi twórca cyklu Juliusz Marek. Na podsumowanie zobaczymy najciekawsze prezentowane wcześniej filmy. Będą anegdoty i ciekawostki. Ostatni seans w środę o 18 w Elbląskim Światowidzie w Stębolny. Miasto inwestuje w edukację. Ogłoszono przetarg na budowę nowoczesnej szkoły podstawowej na Elbląskiej Zawadzie.
5: Dodatkowo pod obiektem planowana jest realizacja miejsca ukrycia dla około 500 osób.
1: Mówi Ada Kusko z Elbląskiego Ratusza. Budowanie wpłynie na prowadzenie zajęć. Będzie prowadzona w sąsiedztwie obecnej dziewiątki. To trzech razy sztuka. Powiat braniewski nie stracił dofinansowania z rządowego programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. Zadanie wprowadzono do budżetu po osiągnięciu kompromisu w Radzie. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, który może być wykorzystywany nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na przykład do utrzymania dróg czy oczyszczania rowów. Najlepsze powalczą w Elblągu. W weekend odbędą się spotkania Final Four polskich piłkarek ręcznych. Mówi Iga Dworniczuk z Elbląskiego Startu.
6: Szykujemy Final Four Pucharu Polski Kobiet w ten weekend. Pierwsza taka impreza w Elblągu od lat, jak nie w ogóle kiedykolwiek. Także udało nam się dostać i będziemy walczyć o mistrza Polski. Pierwszy półfinałowy mecz będziemy grały z Pyczkowią. Jeśli wygramy, to wygranym drugiego półfinału. Więc tak nic, tylko trzymać kciuki. Patrzę na dziewczyny i wyglądają na zadowolone, więc myślę, że fajna okazja, żeby się pokazać. Nastroje po tym sezonie na pewno pozytywne, że możemy się znaleźć w takim miejscu. Zapraszam wszystkich Elblążan na Final Four Puchar Polski, który odbędzie się w ten weekend w Elblągu. Jest to pierwsza taka impreza. Bardzo chciałbyśmy my jako zespół się pokazać z dobrej strony i pokazać, że znaczymy coś w tym Elblągu. I także zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Doping będzie nam bardzo potrzebny.
1: Turniej startuje w sobotę o 15.30 w hali przy Grunwalskiej. Elblążanki zagrają o 18.00. Smacznie i lokalnie. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Jego celem jest promocja produktów i potraw regionalnych. Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego trwają. Jego finał 14 czerwca w Olsztynie. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Inwestycja ma przywrócić miejscu funkcje reprezentacyjne. Braniewo rozpoczęło remont skweru przy fontannie i samej konstrukcji fontanny. Ostatni remont tej przestrzeni miał miejsce w roku 2012. Prace mają na celu stworzenie trwałej i estetycznej przestrzeni, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile. Wyczekiwaną od dawna metamorfozę przeszła sala ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pieniężnie. Nowa aranżacja to połączenie elegancji, nowoczesności i godnej oprawy dla ważnych chwil. Sala zyskała też klimatyzację. To wyjątkowe miejsce udało się odmienić dzięki dotacji od wojewody warmińsko-mazurskiego. Czołgiści z Braniewa wspierają Kubusia. W piątek na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Długiej w Braniewie organizują kolejną akcję charytatywną. Jej dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację 7-letniego Kubusia, syna żołnierza 9 Brygady. W ramach akcji odbędą się zawody wędkarskie żołnierzy oraz od 9 do 13 festyn rodzinny. W programie m.in. atrakcje dla dzieci oraz pokazy sprzętu wojskowego. W Lelkowie odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt otrzyma też imię swojego patrona, Janusza Świdra. To zasłużony społecznik i strażak w gminie, mówi wójt Łukasz Skrzeszewski.
7: Aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego.
1: Uroczystości w sobotę o 11 rozpocznie msza, po niej oficjalne otwarcie remizy i nadanie jej imienia. Ruszył sezon rejsów na trasie Elbląg-Krynica Morska. Podróż można odbyć statkiem Anita z nabrzeża przy Mości Niskim w Elblągu.
8: Rejsy będą codzienne, dni weekendowe i święta. Żegluga musi pracować i mam nadzieję, że pełną parą. Chcemy reaktywować tą linię, gdzie zawsze dwa statki pełne po 250-300 osób odpływały do Krynicy Morskiej.
1: mówi kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Latała. Statek będzie wypływał z Elbląga codziennie o 7.40. Powrót z Krynicy o 17.00. Rejs trwa około 2,5 godziny. Anita kursuje także z Krynicy Morskiej do Frommorka i po Zalewie Wiślanym. Cztery firmy zgłosiły się do przetargu na budowę ronda na Konopnickiej i Kodarbińskiego w Malborku. Wszystkie oferty są niższe niż zakładało miasto. Najniższa to niecałe 2 miliony 300 tysięcy. Na budowę ronda na osiedlu Południe w Malborku wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 21 czerwca w Elblągu odbędzie się pierwsza edycja Turuso MTB Race. Impreza dla dzieci i dorosłych wraz z piknikiem rowerowym zostanie zorganizowana na elbląskim bikeparku Turuso oraz w barżantarni. Zawody, pokazy, konkursy. Szczegóły w sieci. Kartacze, Ruchańce, Swojski Chleb, Dziczyzna czy Sękacze. Samorząd województwa przekazał 250 tysięcy złotych dofinansowania na imprezy promujące żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Jest wśród nich 20 elbląskie święto chleba. Odbędzie się ono pod koniec sierpnia. Policyjna Łódź zwodowana, a braniewscy wodniacy gotowi do sezonu. Patrole wypłyną, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim wypoczywającym nad wodą. Policyjna Łódź motorowa służy do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, zwłaszcza w trudnych warunkach, oraz wszelkich akcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Jest dostosowana do tego, by pełnić służbę na wodach morskich. Cenne starodruki wracają do Elbląga. Książki z XVI i XVII wieku, zaginione po wojnie, odzyskano dzięki interwencji Biblioteki Elbląskiej i Ministerstwa. W czerwcu starodruki będzie można oglądać na specjalnej wystawie.
0: Ten niestrudzony urzędnik będzie całodobowo obsługiwał petentów. Od środy przy budynku referatu kierowców na Elbląskim Placu Dworcowym rozpocznie służbę urzędomat.
5: 6 maja zostanie uruchomiony urzędomat, który umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w sposób podobny, jak odbiera się paczki z paczkomatu. Znajdą go Państwo przy parkingu na Placu Dworcowym, obok budynku, w którym mieści się Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu. Urzędomat to nowoczesne urządzenie do samoobsługi, całodobowego odbioru dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów. Korzystanie z urzędomatu przyczyni się do skrócenia oczekiwania w kolejce w urzędzie, a fakt, że dokumenty będą dostępne przez całą dobę, umożliwi swobodne korzystanie z usług urzędu. Działanie urzędomatu jest intuicyjne. Podczas składania wniosku należy wybrać opcję odbioru dokumentu z urządzenia. Gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru, na podany przez mieszkańca numer telefonu wysłany zostanie SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru dokumentu. Po wprowadzeniu numeru i kodu PIN następuje odbiór dowodu rejestracyjnego. Co ważne, dokument powinien zostać odebrany z urządzenia w ciągu 48 godzin.
0: Mówi Adrian Nakusko z Elbląskiego Ratusza. To rozwiązanie powinno znacznie zmniejszyć kolejki w obsłudze kierowców. Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Punio to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp wolny. Można powiedzieć, że nazwa zobowiązuje. Stąd w ulicy Saperu w Elblągu leje jak po bombach, ale to się zaraz skończy. Rusza remont ulicy na całej długości od 13 pułku do Bema. Koszt prac ponad 2,5 miliona złotych. W trakcie przebudowy mogą wystąpić utrudnienia. Kierowcy, zwracajcie uwagę na oznaczenia. Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni. Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
9: Przede wszystkim jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej uroczystości w dniu dzisiejszym. Ja pozwolę sobie na odrobinę prywaty, ponieważ ponad 30 lat temu rozpoczynałem pracę w Poczcie Polskiej w Gdyni. I również piastowałem stanowisko naczelnika Urzędu Pocztowego Gdynia 1, najważniejszej placówki pocztowej na ulicy 10 lutego. W Gdyni urodziły się moje dzieci, mieszkałem na Dąbrowie, mieszkałem na Karwinach, też trochę w Redłowie. Szanowni Państwo, filatelistyka to taka dziedzina, taki obszar działalności Poczty Polskiej, który jest obszarem najpiękniejszym. Filatelistów jest kilkanaście tysięcy co najmniej, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast Poczta Polska jako operator wyznaczony realizuje tę działalność filatelistyczną, eksponując najważniejsze wydarzenia, najważniejsze jubileusze, które w danym roku dotyczą naszego kraju. Takich emisji, znaczków okolicznościowych, ale całych projektów filatelistycznych jest od 30 do 40 w danym roku i nie mogło zabraknąć Poczty Polskiej, również jeżeli chodzi o podkreślenie jubileuszu wspaniałego miasta, stulecia Gdyni. Jeżeli chodzi o ten projekt, on był realizowany we współpracy ściśle z Urzędem Miasta Gdyni. Jest to pewna spójność łącząca identyfikację wizualną z dziedzictwem miasta. Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat. Poza znaczkiem, oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Tym dniem będzie 7 maja. Ta grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu, czyli First Day Cover, ona została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i no, tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą. Również do emisji są tutaj dodatkowo też pojawią się kartki okolicznościowe, kartki maksimum i one będą do sprzedaży w dostępie razem z walorami filatelistycznymi. Ten znaczek został wydany w nakładzie 76 tysięcy. Te znaczki będą dostępne w najważniejszych placówkach pocztowych w całym kraju. Oczywiście również z punktu widzenia Gdynian w Urzędzie Pocztowym i mi bliskiej placówce, czyli Urzędzie Pocztowym Gdynia 1. Bo filatelistyka otwiera się na wielkie wydarzenia, jubileusze, ale powinna docierać do jak najszerszego grona użytkowników. Też z tą wizualizacją i z właściwym przekazem. Tak właśnie się stanie w przypadku tego znaczka. Ja chciałbym również poprosić o to, żeby powstała Agnieszka Sącewicz. Agnieszka przyjechała do nas z Warszawy, jest naszą projektantką, osobą, która zaprojektowała znaczek i chcę też podkreślić, że jest to osoba z licznymi nagrodami międzynarodowymi, jeżeli chodzi o projekty znaczków, od 20 lat pracująca dla Poczty Polskiej i też dla naszego kraju. Także dziękuję bardzo.
0: Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja. Remiza imienia Janusza Świdra. W Lelkowie w sobotę odbędzie się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej remizy OSP. Patronem obiektu został zasłużony społecznik i strażak Janusz Świder, mówi wójt Łukasz Skrzeszewski.
10: Aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego.
0: Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 11. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania organizatorów. Piknik rodzinny, połączony z rywalizacją sportową, to wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie. Damski bokser za kratkami. W Braniewie pijany 55-latek wszczął awanturę domową i zaatakował swoją żonę. Wezwana na miejsce policja zatrzymała agresora. Wszczęto wobec niego procedurę niebieskiej karty. Mężczyzna dostał też zakaz zbliżenia się do żony.
11: Braniewscy policjanci umieścili 55-letniego sprawcę przemocy domowej w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, po tym jak znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną. Pod działaniem alkoholu wszczął awanturę domową, w trakcie której znieważał kobietę słowami wulgarnymi i naruszył jej nietykalność cielesną. Funkcjonariusze wdrożyli w rodzinie procedurę niebieskiej karty, skorzystali również ze swoich uprawnień i zastosowali wobec mężczyzny środki prewencyjne w postaci nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do niego, a także zakaz zbliżania się i kontaktowania z kobietą. Skierowali również materiał do prokuratury, która wydała postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji.

0: Te zostało już tylko kilka dni. W niedzielę 10 maja leśne ścieżki Bażantarni ponownie wypełnią się miłośnikami jazdy na dwóch kołach. To jedna z tych imprez, które łączą różne pokolenia, od najmłodszych uczestników po dorosłych zawodników. Zapisy online trwają tylko do 6 maja. Szczegóły na stronie mosir.elblak.eu.
1: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Na starcie blisko 300 zawodników w wieku od 4 lat w górę. Miał być wspólny dom w Australii. Skończyło się stratą ponad 35 tysięcy. Taką kwotę w ciągu roku oszust wyłudził od 39-latki z Braniewa. Poznali się przez internet i kontaktowali przez komunikator. Oszust snuł wizję wspólnej przyszłości i systematycznie wyłudzał pieniądze od zakochanej kobiety.
2: SK Braniewo News.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie, a zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje i jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia i już beatyfikacja jest historią, a siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach tych przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
4: Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Serdecznie Państwa.
3: I z siostrą Klarą.
5: Witam, szczęść Boże.
3: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
4: Był taki mały domek nasz w Braniewie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na stulecie klasztoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
3: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
6: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie. Dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
3: A we wnętrzu mieszkają między innymi właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
4: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym, mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat, no takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr, W większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też już w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno

0: ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam suchy chleb dla tych kur.
1: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
0: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na przykład pielę w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Takie robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny. Też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
1: A ja potwierdzam, naprawdę warto tutaj przyjść, nie tylko pooglądać, ale spotkać się z siostrami katarzynkami. Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym, ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką katarzynek w Polsce?
0: No tak, od kiedy powstała Polska Prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich katarzynek z tej naszej prowincji polskiej. Rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które na przykład z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jedna kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy siostry przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przebija się to słowo Braniewo.
1: Siostry katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
2: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
1: Patronka Braniewa.
2: Patronka Braniewa, tak, to jest, no, coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
1: I pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
2: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu Matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przełożona, siostra Błażeja wiele lat wspomina, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo, i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu Matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że Matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
1: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
0: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
1: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
2: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie. I to będzie naprawdę coś niesamowitego. Coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
1: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy, zapraszamy.
2: Drzwi klasztoru są otwarte, jak najbardziej. Mimo tego, że jest duży mur przed, to drzwi są otwarte i gościnne siostry na pewno przywitają Państwa w naszym klasztorze.
3: Studio Eski w Elblągu, Adrian Durma. Był tu naszym gościem już nasz elbląski hitboxer z klubu UKS Silvan Kajak tydzień temu i mówił o tym, że bardzo dobrze poszły mu zawody Mistrzostwa Polski w kickboxingu, ponieważ zdobył tam złoto i tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Dzisiaj w studiu pojawił się po tym, jak w miniony weekend brał udział w zawodach Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu. I także wiadomości bardzo, bardzo dobre. Dobre. Panie Adrianie, co się wydarzyło?
4: Dzień dobry. Na turnieju reprezentowałem Państwową Straż Pożarną w Elblągu. Co się wydarzyło? No, wygrałem turniej i zostałem również uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
3: Skromność, czyli znowu złoto i znowu tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Jak ten turniej Pana okiem, z Pana strony wyglądał?
4: Ten turniej, jak już kiedyś wspominałem, z roku na rok jego poziom sportowy jest naprawdę bardzo mocny, ale też z racji tego, że turniej jest organizowany w formule kickboxingu, a przyciąga różne formuły sportowe, tak jak no, karate, muay thai, K1, różne odmiany, karate, taekwondo. Moim zdaniem powinien być turniejem wszechstylowym, bo ciężko to wszystko ujednolicić i walki są naprawdę bardzo widowiskowe i bardzo zawzięte. Nie tylko ze względu na konfrontację różnych stylów walki, ale i mundurówek. Jednak mundurówki przyjęło się, że to tak, no, sporty walki stoją tam bardzo mocno. Każda formacja chce zaznaczyć swoją obecność i może nie wyjątkowość, ale no, swój poziom sportowy, co powoduje, że te walki są naprawdę mocne.
3: Już kiedyś się dopytałem, ale raz jeszcze zapytam, bo być może słuchacze nie słyszeli. Jak to jest, kiedy kickboxer walczy z zawodnikami innych sztuk walki? To musi być dosyć, nie wiem, dla obu stron skomplikowane.
4: No właśnie to powoduje, że te walki są ciekawe, nie? Sędziowie patrzą na to wszystko z przymrużeniem oka, nawet bardzo nie trochę, no bo nie nauczy się pewnych zasad człowieka, który tam no, nie trenuje docelowo tego, ale przyjeżdżają się, żeby się sprawdzić. To też, żeby nie zrazić tych ludzi, puszczają dużo. No i te walki są takie no, mocne i zawzięte. Sędziowie ewentualnie mogą zwracać go za jakieś tam faule, tak? Jak no, że nie kopiemy w kolana, poniżej kolan, bo to są faule. I czy łokcie, jak niektóre dyscypliny sztuki, inne dyscypliny sportowe używają łokcie, u nas się nie używa niestety łokcie.
3: No tak, to z punktu widzenia sędziego, no to jest w miarę proste, ale dla zawodnika, jeżeli jestem, nie wiem, zawodnikiem, który tylko trenuje Muay Thai, no to tak dosyć ciężko chyba w trakcie walki się powstrzymywać. I z drugiej strony dla tego, który kickboks trenuje, to tak może spodziewać się takiego właśnie faulu chyba.
4: Ja powiem, że dla sędziów to jest też ciężkie, nie? Bo to muszą jednak też obserwować i pilnować, żeby nie narazić zawodników na jakieś poważne kontuzje i oni mają przerąbaną robotę. Nie chciałbym być sędzią na takich zawodach. Zawodnicy, którzy no, decydują się na taki start, no, ja chodzę też do chłopaków, do kolegów, bokserów z nimi potrenować i nigdy na przykład nie wymknęła mi się noga, nie? Więc wydaje mi się, że takie coś można wyłączyć, no ale zdarza się, ale to raczej takim słabszym zawodnikom, że jednak zawodnicy na pewnym poziomie potrafią wyłączyć te rzeczy, które są niedozwolone, ale zdarzają się. No niestety się zdarzają. No ja uważam, że ci słabsi, tak, no słabsi ulegają. Gdzieś tam przychodzi taka presja, gdzieś jest walka taka na dużym ciśnieniu i czy nawet zmęczenie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czasami jest takie skrajne zmęczenie i człowiek robi to, co wyuczył się na sali i czasami może coś takiego pójść. No mi się nigdy nie zdarzyło.
3: Panie Adrianie, gratuluję więc raz jeszcze tego sukcesu. No i pewnie widzimy się niebawem po tym odpoczynku. Już pan wróci do nas z kolejnych swoich zawodów. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Dzień dobry. Dziś Radio SK pozdrawia z Lelkowa, a przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać z wójtem Łukaszem Skrzeszewskim o ostatnich inwestycjach gminnych, bo są one bardzo okazałe i znaczące dla mieszkańców i nie tylko. Dzień dobry, panie wójcie.
5: Dzień dobry, serdecznie witam.
1: W takim razie zaczynamy przegląd tych waszych inwestycji najnowszych, o których wspomniałam i może taka inwestycja mało medialna, ale bardzo znacząca dla mieszkańców. To inwestycje w tak zwane wodociągi i kanalizacje. Udało się wam, zajęliście się poważnym problemem.
5: Tak jest, rzeczywiście te inwestycje, które ulokowane są z racji swojej specyfiki, te urządzenia pod ziemią, nie są widoczne, jakoś bardzo nie rzucają się w oczy, ale przekładają się niezmiernie istotnie na nasze codzienne życie i codzienne funkcjonowanie. I w ramach inwestycji wykonaliśmy 3 zadania. Posadowiona została nowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Lelkowo oraz w miejscowości Ludkowo. Inwestycja ta była niesłychanie istotna z bardzo prostego powodu. Że po prostu te dwie instalacje w sposób znaczący poprawią komfort użytkowników korzystających z naszych wodociągów gminy, dlatego że ciśnienie wody znacząco się poprawi, co wszyscy mieszkańcy, którzy są zaopatrywani w wodę w ujęcia z przebędowi, odczują i już odczuli w Lelkowie, bo ta stacja podnoszenia ciśnienia już pracuje, już funkcjonuje. W tej chwili stacja podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ludkowo jest już na finałowym etapie realizacji, także wkrótce też i tutaj szczególnie mieszkańcy miejscowości Wyszkowo w znaczący sposób to odczują. Kolejna inwestycja, kolejne pozyskane środki. No i przy tej okazji udało się również rozwiązać jeszcze jeden problem, a mianowicie mieszkańcy jednej z kolonii w Lelkowie nie byli podłączeni do gminnego wodociągu, więc w ramach również tego zadania udało się wykonać przyłącze do kilku nieruchomości, także już wkrótce, po wielu, wielu latach, w tych domach opłynie woda z gminnego wodociągu i sukcesywnie staramy się cały czas inwestować i poprawiać komfort dla naszych mieszkańców, a woda to coś podstawowego. Przed nami jeszcze inne również zadania, bo planowane są zadania do realizacji w miejscowości Jachowo, w miejscowości Głęboc. Tak jak często to powtarzam, nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że udało się sporo rzeczy zrealizować, ale wiemy również, jak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami, więc cały czas aktywnie zabiegamy, poszukujemy środków, dofinansowań zewnętrznych, po to, żeby móc dalej intensywnie realizować inwestycje gminne, a bez środków zewnętrznych niestety jest to niemożliwe.
1: No właśnie, bo tak małe gminy nie dysponują dużym budżetem i dobrze, że są te środki.
5: Dlatego z wielkim optymizmem i z wielką radością wypatrujemy i nasłuchujemy kolejnych naborów, w których będziemy mogli jako gmina wystartować i ubiegać się o środki zewnętrzne, bo rzeczywiście budżet gminy jako sam instrument finansowy jest niewystarczający do pokrycia tych wszystkich kosztów związanych z dużymi inwestycjami. Są to inwestycje wielomilionowe, czasami stanowiące kilkanaście procent całorocznego budżetu gminy, więc trudno wyobrazić sobie utrzymanie tempa inwestycyjnego na takim poziomie, jaki mamy przez kilka ostatnich lat, bez pozyskania środków z zewnątrz. Jest to po prostu niemożliwe.
1: A skąd te środki pozyskujecie? To środki unijne, środki rządowe?
5: W tym akurat przypadku to środki z programu Polski Ład. W innych przypadkach były to środki europejskie z programu rozwoju obszarów wiejskich, więc tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie jako gmina kwalifikujemy się i jest to jakby w kręgu naszych zainteresowań też możliwości finansowych, bo wkłady własne również są niemałą częścią tych inwestycji, to staramy się cały czas intensywnie zabiegać i realizować te wszystkie zadania, które służą jak najlepiej naszym mieszkańcom. I zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne posadowienie czegoś na powierzchni, w jakiejś ruchliwej części gminy, w środku miejscowości, być może dałoby więcej radości i byłoby bardziej widoczne, że coś w gminie się dzieje, ale to wszystko, zgoda, jest istotne, ale po zapewnieniu tych podstawowych potrzeb bytowych, a woda, dobre drogi, to coś, co jest niesłychanie istotne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego też kolejną naszą zrealizowaną inwestycją, którą będziemy z taką dużą pompą otwierali 9 maja, jest zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie.
1: To już jest coś, co widać.
5: To już zdecydowanie widać. Jest to obiekt, który przeszedł kompleksową modernizację. Kwota ponad 2 milionów złotych zainwestowana w ten obiekt, a dodatkowo jeszcze coś, czego u nas nie było. W tamtym roku pożegnaliśmy zasłużonego strażaka, społecznika, byłego pracownika Urzędu Gminy, pana Janusza Świdra, który przez aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego w naszej gminie. W związku z czym pojawiła się inicjatywa, którą radni jednogłośnie poparli i w drodze uchwały zadecydowaliśmy, że zmodernizowana remiza będzie nosiła, no, nie było żadnych wątpliwości, najbardziej zasłużonego strażaka z naszej gminy, który ciągle w pamięci naszej jest, a dla wielu ludzi z wielu pokoleń, bo to historia wielu pokoleń, nazwisko Janusz Świder to było utożsamiane z ruchem pożarniczym, więc myślę, że patron jest jak najbardziej właściwy. Znając pana Janusza, wiem, że na pewno z tego obiektu by się cieszył, a wiem również, że miał okazję widzieć etapy poszczególne prac, które był cały czas żywo zainteresowany tym przedsięwzięciem. No niestety nie doczekał tego obiektu, ale pamięć o nim jest żywa i ta tablica, która będzie zamontowana na remizie, którą odsłonią najbliżsi pana Janusza, będzie cały czas o jego wkładzie w bezpieczeństwo, w ochronę przeciwpożarową, będzie nam wszystkim o tym przypominać. 9 maja, godzina 11, rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Lelkowie, później uroczysty korowód, przemarsz pod remizę i tam dalsze uroczystości, także i otwarcie remizy, ale również nadanie jej imienia. Coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Wszystko na to wskazuje, że pogoda ma być piękna, także wszystkich słuchających serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
1: A znamienne jest to, że remizę otwieracie w maju, a maj to wiadomo miesiąc strażaków, także ochotników, którzy są w waszej gminie taką ostoją bezpieczeństwa, prawda?
5: Zdecydowanie tak. Ruch Ochotniczych Straży Pożarnych to tak naprawdę w gminach wiejskich fundament naszego bezpieczeństwa. To strażacy ochotnicy są w pierwszej kolejności obecni na miejscach zdarzeń, jakichś klęsk, które się przytrafiają, a dopiero później dojeżdżają profesjonaliści z państwówki, z Komendy Powiatowej z Braniewa, a te pierwsze czynności są wykonywane przez ochotników. Dlatego nic dziwnego w tym, że cieszą się oni tak wielkim zaufaniem społecznym i tak było przez wiele, wiele lat i nadal to również funkcjonuje obecnie, że przynależność do ruchu ochotniczych straży pożarnych cały czas budzi szacunek, sentyment i taką wdzięczność za to, że zostawia się swoje obowiązki, naraża się swoje zdrowie, niejednokrotnie swoje życie po to, żeby nieść pomoc innym. Postawa, która zasługuje w każdym miesiącu, nie tylko w maju, na wielkie uznanie i szacunek, a tak jak zostało tu wspomniane, maj, miesiąc strażaków, także i to wydarzenie wpisuje się w ten miesiąc obchodów Dnia Strażaka.
1: Pozdrawiamy przy okazji strażaków z Lelkowa i nie tylko, wszystkich strażaków, którzy dzień w dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. A ja proponuję, żebyśmy nasz inwestycyjny spacer po Lelkowie zakończyli w Ośrodku Kultury, bo tam również udało się zdobyć finanse na to, żeby trochę poprawić warunki.
5: Tak, udało się pozyskać ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 120 tysięcy złotych. To kwota dofinansowania. Wkład własny ze strony gminy to 30 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych. Za tą kwotę planujemy zmodernizować salę widowiskową, czyli te główne miejsce spotkań w naszej gminie. Plan jest ambitny, chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale są pewne elementy charakterystyczne dla tego miejsca, na przykład wyjątkowy sufit, który jest oczkiem głowy akustyków, którzy do nas przyjeżdżają i ich prośby, sugestie, żeby pod żadnym pozorem tego sufitu nie ruszać, nie demontować, oczywiście zostały usłyszane i dostrzeżone. I nie planujemy ruszać sufitu, który jest wyjątkowy.
1: Przypomnijmy, jak on wygląda, tym, którzy nie wiedzą.
5: Specyficzny twór, rąby, trójkąty, chyba z jakiejś płyty, jeśli dobrze pamiętam. On był jakiś czas temu odświeżany, odrestaurowany.
1: Wyjątkowo wygląda.
5: Wyjątkowo wygląda, to prawda, ale no sztuką przy realizacji projektów ze środków publicznych jest to, żeby mądrze te środki wykorzystać. Zmieniajmy to, co trzeba zmienić, ale to, co jest dobre, dobrze funkcjonuje, w nowej odsłonie, w nowym świetle również doskonale się będzie prezentować i świetnie funkcjonować.
1: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelkowie i do Lelkowa generalnie, żeby zobaczyć nie tylko na przykład nową remizę, ale ogólnie poznać mieszkańców i zwiedzić okolice.
5: Funkcjonuje takie przekonanie, że osoby, które miały okazję odwiedzić Lelkowo podczas jakichś wydarzeń realizowanych na terenie naszej gminy, wspominają, że Lelkowo jest takim miejscem, które zapada w pamięć i te wydarzenia, które u nas się odbywają, są zawsze wysoko oceniane i przez długo, długo, długo wspominane bardzo dobrze. Także tradycyjnie wszystkich serdecznie zapraszamy do Lelkowa. Kalendarz wydarzeń kulturalnych będzie na pewno tradycyjnie bogaty, bo będziemy mieli otwarcie remizy, później festyn wakacyjny w Lelkowie, później dożynki gminy. Być może uda się zrealizować kolejną edycję spotkań w Głębocku, Głębock na ukraińską nutę. W związku z czym myślę, że wiele płaszczyzn na spotkania i do fajnych wspomnień, fajnej atmosfery w Lelkowie, jak zawsze przed nami. Także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam i serdecznie pozdrawiam z Lelkowa.
1: A pozdrawiał i zapraszał wójt gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
6: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєва потрапив під варту за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною фізично та психологічно. Перебуваючи під поліцейським наглядом, вже через два дні він порушив заборону на наближення. Суд застосував тимчасовий арешт на 3 місяці. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Увага на інтернет-шахрайства. Мешканка гміни Бранєво майже рік листувалася у мережі з австралійцем. Чоловік зізнавався у коханні, обіцяв спільне майбутнє, а також систематично просив гроші. Жінка втратила понад 1000 злотих. Поліція попереджає, таких випадків щораз більше, тому потрібно бути дуже обережними у мережі. Бранівський повіт не втратив фінансування з урядової програми «Захист населення та цивільна оборона». Кошти будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю обладнання, яке можна використовувати не лише в кризових ситуаціях, але й на утримання доріг та очищення канав. Гміна Бранєво отримала 25 тисяч злотих фінансування з бюджету Варвінсько-Мазурського воєводства. На ці кошти в місцевості Шилени Осада збудують рекреаційний навіс із дощовими садами на даху та системою збору дощової води. Загальна вартість інвестиції – 50 тисяч злотих. Половину з них покриває гміна. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей на авторську зустріч. 14 травня о 17 годині Кароліна Якель розповість про свою книжку «Бульця в подорожі. Історію бультер'єрки, яка мандрує світом». Вхід вільний. Бранівська бібліотека запрошує на зустріч з регіональним письменником. Томаш Совінський, автор серії «Таємниці в армії та Мазур», 12 травня о 17 годині розповість про маловідомі історії та цікавинки нашого регіону. Автор – це ентузіаст, який роками відкриває забуті місця і легенди в армії та Мазур. На зустрічі можна буде придбати книжки з автографом. Вхід вільний. І на кінець прохання про допомогу від бранівських танцюристів. Молоді танцюристи з Браніва потребують допомоги. Старша група Dance Team Браніво, хлопці та дівчата від 12 до 17 років, 21 травня стартують на чемпіонаті Європи у Німеччині. Команда має на рахунку титул віце-чемпіонів світу, але поїздка коштує чимало. Ви можете їх підтримати і допомогти їм здійснити свою мрію. Збір коштів можна підтримати на платформі zhutka.pl. Танцюристи наперед вдячні за цю підтримку і обіцяють, що гідно репрезентуватимуть Бранєво.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: SK Braniewo.
1: Trzaskać nam winyl miał.

0: Radio.
1: Radio.
0: SK.